Sława Jezusu Chrystu. Mamy sobotę po święcie Wniebowstąpienia Pańskiego. Jutro będziemy przeżywać siódmą niedzielę po święcie Paschy, niedzielę świętych ojców pierwszego Soboru Powszechnego. Jutro wspominamy także świętych Cyryla i Metodego. Na falach Radio Ortodoksja wita Państwa Katarzyna Kiczko. Zapraszamy do wspólnego spędzenia tego wieczoru z naszą anteną i do zapoznania się z dzisiejszą ramówką. Na początku audycji wysłuchamy kalendarium oraz czytań z Pisma Świętego. Kazanie wygłosi wikariusz parafii w Michałowie, ojciec Michał Ostapczuk. Następnie na naszej antenie usłyszą Państwo rozmowę poświęconą świętym równym apostołom Cyrylowi i Metodemu, nauczycielom Słowian. Gościem audycji będzie ojciec Andrzej Kuźma. Temat ten podejmujemy szczególnie dziś, ponieważ jutro cerkiew wspomina świętych braci Cyryla i Metodego. Z wybiciem godziny 17 zapraszamy na retransmisję nabożeństwa całonocnego czuwania, a po modlitwie żywoty świętych. O godzinie 20 usłyszymy modlitwę przed świętą Eucharystią. Już teraz zapraszamy do wspólnego wieczoru, zarówno przed radioodbiornikami, jak i online, poprzez odtwarzacz dostępny na stronie ortodoksja.pl. Pozostańcie z Radiem Ortodoksja.

Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów, Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego serdecznie zaprasza na spotkanie poświęcone tematowi postu i życia duchowego we współczesnym świecie. Wydarzenie odbędzie się 25 maja o godzinie 17:30 w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku. To już w najbliższy poniedziałek. Temat spotkania brzmi: post i inne zagadnienia w życiu praktycznym w świetle przygotowań dokumentu na Sobór Ogólnoprawosławny, ważność postu i jego wypełnianie dzisiaj. Prelekcję wygłosi ojciec Andrzej Kuźma. Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych.

Szanowni słuchacze, dziś sobota, 23 maja, według kalendarza gregoryjskiego. Trwa okres po święcie Wniebowstąpienia Pańskiego. Przygotowujemy się do siódmej niedzieli po święcie Paschy, niedzieli świętych ojców pierwszego Soboru Powszechnego. Dziś nasza cerkiew w sposób szczególny wspomina świętego Szymona Zelotę, jednego z 12 apostołów Chrystusa. Według tradycji głosił Ewangelię w wielu krajach, niosąc dobrą nowinę aż po krańce świata. Pozostał wierny Chrystusowi do końca swojego życia, oddając je za wiarę. Wspominamy świętą Izydorę Jurodliwą, która poprzez pokorę i modlitwę i ukryte życie duchowe stała się przykładem całkowitego oddania Bogu. Wspominamy świętego Erasma z Rzymu oraz świętych Onisima, Cypriana, Filadelfa i Alfiusza z Bastii, którzy w III wieku ponieśli męczeńską śmierć za wyznawanie wiary chrześcijańskiej. Świętą Taisę z Egiptu, która po nawróceniu całkowicie odmieniła swoje życie, wybierając drogę pokajania, modlitwy i duchowej odnowy. Świętego Szymona, biskupa Włodzimierza i Suzdala, znanego z gorliwej służby pasterskiej oraz troski o życie duchowe wiernych. Wspominamy dziś także świętego Hezychiusza z Antiochii, który zasłynął jako obrońca prawdziwej wiary i nauczyciel życia chrześcijańskiego. Za chwilę opowiemy Państwu więcej o niezwykłym uczniu Chrystusa, którego gorliwość i oddanie Ewangelii stały się świadectwem prawdziwej wiary.

Dziś wspominamy świętego apostoła Szymona Zelotę, który należał do grona 12 apostołów. Ewangelie wspominają o nim niewiele, ale tradycja cerkwi zachowała pamięć o jego wielkiej gorliwości dla Boga. Sam przydomek Zelota oznacza właśnie gorliwy. Według tradycji święty Szymon pochodził z Kany Galilejskiej. Istnieje nawet przekaz mówiący, że był panem młodym na weselu w Kanie, gdzie Chrystus uczynił swój pierwszy cud – przemienił wodę w wino. To wydarzenie miało całkowicie odmienić jego życie i sprawić, że poszedł za Zbawicielem jako jeden z apostołów. Po zmartwychwstaniu Chrystusa apostoł Szymon głosił Ewangelię m.in. nad Morzem Czarnym, w Egipcie i Persji. Tradycja mówi, że poniósł śmierć męczeńską razem z apostołem Judą Tadeuszem. Święty Szymon jest dla nas przykładem człowieka, który całą swoją gorliwość i siłę oddał służbie Chrystusowi. Pokazuje nam, że prawdziwa wiara nie polega jedynie na słowach, ale przede wszystkim na życiu pełnym odwagi, modlitwy i wierności Ewangelii.

0: Przyszedł czas na czytania z Pisma Świętego. Dziś podczas boskiej liturgii usłyszymy fragmenty z pierwszego listu świętego apostoła Pawła do Koryntian oraz Ewangelię według świętego Mateusza, poświęcone pamięci świętego apostoła Szymona Zeloty. Cerkiew wyznaczyła również czytania dnia, fragment z Dziejów Apostolskich oraz Ewangelię według świętego Jana, które już za chwilę usłyszymy na naszej antenie. W apostolskim czytaniu święty Paweł przypomina o pokorze, cierpliwości i gotowości do ponoszenia trudów za Chrystusa, do naśladowania życia apostołów. Fragment Ewangelii według Mateusza ukazuje Chrystusa nauczającego w rodzinnych stronach, gdzie spotyka się zarówno z podziwem, jak i niedowierzaniem ludzi. Fragment w czytaniu Dziejów Apostolskich usłyszymy o spotkaniu pierwszych chrześcijan zgromadzonych na modlitwie i łamaniu chleba oraz o cudownym ocaleniu młodzieńca Eutycha przez apostoła Pawła. Ewangelia według świętego Jana przypomni nam słowa Zbawiciela o jedności z Ojcem, o miłości do Boga wyrażającej się w zachowywaniu przykazań oraz o obietnicy zesłania Pocieszyciela, Ducha Świętego. Po czytaniach zapraszamy do wysłuchania kazania, które wygłosi nam dzisiaj wikariusz parafii w Michałowie, ojciec Michał Ostapczuk.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Wydaje mi się bowiem, że Bóg nas, apostołów, wyznaczył jako ostatnich, jakby na śmierć skazanych. Staliśmy się bowiem widowiskiem światu, aniołom i ludziom. My, głupi dla Chrystusa, wy mądrzy w Chrystusie. My niemocni, wy mocni. Wy doznajecie szacunku, a my wzgardy. Aż do tej chwili łakniemy i cierpimy pragnienie, brak nam odzieży, jesteśmy policzkowani i skazani na tułaczkę i utrudzeni pracą rąk własnych. Błogosławimy, gdy nam złorzeczą, znosimy, gdy nas prześladują. Dobrym słowem odpowiadamy, gdy nas spotwarzają. Staliśmy się jakby śmieciem tego świata i odrazą dla wszystkich aż do tej chwili. Nie piszę tego, żeby was zawstydzić, lecz aby was napomnieć, jako moje najdroższe dzieci. Choćbyście mieli bowiem dziesiątki tysięcy wychowawców w Chrystusie, nie macie wielu ojców. Ja to właśnie przez Ewangelię zrodziłem was w Chrystusie Jezusie. Proszę was przeto, bądźcie naśladowcami moimi.

W pierwszym dniu po szabacie, kiedy zebraliśmy się na łamanie chleba, Paweł, który nazajutrz zamierzał odjechać, przemawiał do braci i przedłużył mowę aż do północy. Wiele lamp paliło się w górnej sali, gdzie byliśmy zebrani. Pewien młodzieniec imieniem Eutych siedział na oknie pogrążony w głębokim śnie. Kiedy Paweł przedłużał przemówienie, zamorzony snem spadł z trzeciego piętra na dół. Podniesiono go martwego. Paweł zszedłszy na dół, przypadł do niego i wziął go w ramiona. Nie trwóżcie się, powiedział, bo on żyje. I wszedł na górę, łamał chleb i spożywał, a mówił jeszcze długo, bo aż do świtu. Potem wyruszył w drogę, a chłopca obecni tam odprowadzili żywego i doznali niemałej radości.

0: W owym czasie Jezus przyszedł do swojej ojczyzny. Nauczał tłumy w synagodze, także oni dziwili się i mówili: skąd u niego ta mądrość i moc? Czyż ten nie jest synem cieśli? Czyż matka jego nie nazywa się Mariam, a bracia jego to Jakub i Józef i Szymon i Juda? I czyż wszystkie jego siostry nie są tu u nas? Skąd więc u niego to wszystko? I gorszyli się nim. Zaś Jezus powiedział im: czci nie doznaje prorok jedynie w ojczyźnie swojej i w domu swoim. I nie uczynił tam wielu znaków mocy wskutek ich niewiary.
1: Słowo

rzecze Pan swoim uczniom. Słów, które ja mówię, nie mówię od siebie. To Ojciec, który we mnie przybywa, dokonuje swych dzieł. Wierzcie mi, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeśli zaś nie, ze względu na te dzieła wierzcie mi. Amen, amen, mówię wam, wierzący we mnie dokona dzieł, których ja dokonuję. Nawet większych dokona, bo ja idę do Ojca. I o co byście prosili Ojca w imię moje, uczynię to, aby Ojciec został uwielbiony w Synu. Jeśli o coś poprosicie w imię moje, ja uczynię. Jeśli mnie miłujecie, będziecie przestrzegać przykazań moich i poproszę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi i nie zna. Wy znacie go, bo przebywam u was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was jeszcze trochę, a świat mnie nie zobaczy. Wy zaś mnie zobaczycie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. Owego dnia poznacie, że ja jestem w Ojcu moim i wy we mnie, a ja w was. Kto ma moje przykazania i przestrzega ich, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, miłowany będzie przez Ojca mego i ja będę go miłował i siebie mu objawiał.

0: Duchowe pouczenie.
1: W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Drodzy bracia i siostry, w dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy słowa Chrystusa, który mówi: uwierz mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jednak Jego uczniowie są przepełnieni smutkiem na myśl o tym, co się z nimi stanie, gdy Mistrz odejdzie. Będą jak owce bez pasterza. A Pan pociesza ich obietnicą, że da im się przyodzieć mocą z wysokości. Zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, dzieła, które ja wykonuję, on też dokona, a większe niż te uczyni, bo ja idę do Ojca. Przede wszystkim Chrystus mówi, że Jego uczniowie będą wykonywać dzieła, które On wykonuje, a nawet więcej niż On. Jak Chrystus uzdrawiał chorych, oczyszczał trędowatych, wskrzeszał umarłych, tak samo uczynią Jego uczniowie. Jak wielu przywiódł do pokuty przez objawienie prawdziwego Boga, tak i oni będą to czynić. Chociaż Chrystus odchodzi, Jego dzieło nie ustanie, ale będzie kontynuowane z jeszcze większą siłą. Jego uczniowie zrobią nawet więcej niż On. Chrystus czynił cuda tylko przez 3 lata w jednym kraju, natomiast Jego wyznawcy będą czynić cuda w Jego imieniu przez wiele stuleci i w różnych krajach. W czasach ziemskiego życia Chrystusa Jego słowo ograniczało się do Palestyny, a po Jego śmierci na krzyżu i zmartwychwstaniu nie będzie miało granic. A jeśli poprosicie Ojca o coś w moim imieniu, spełnię to, mówi Pan. Możemy prosić o wszystko w modlitwie, ale nasza modlitwa musi być w Jego imieniu. Oznacza to, że nie powinniśmy prosić w modlitwie o to, co jest niegodne imienia Chrystusa, co jest sprzeczne z Jego przekazaniem. Jako grzeszni ludzie nie możemy pytać w naszym imieniu, bo czymś jest nasze imię w niebie. Ale tam, gdzie jest poszukiwanie Królestwa Chrystusa i Jego sprawiedliwości, jeżeli prosisz o cokolwiek w moje imię, spełnię to, mówi Chrystus. Idzie do Ojca, wielbiąc imię Ojca, a nasza modlitwa, w której bez względu na to, o co prosimy, brzmi: święć się imię Twoje, nie może pozostać bez odpowiedzi. Jeżeli mnie kochacie, przestrzegajcie moich przekazań, mówi Chrystus. Jest tylko jeden dowód prawdziwej miłości do Boga. Posłuszeństwo wobec Niego, spełnienie Jego przekazań. Najwspanialsze słowa o miłości, najpiękniejsze przeżycia bez niej nic nie znaczą. Prawdziwa miłość nie przychodzi łatwo. Ale jak osiągnąć tę prawdziwą miłość? To prawdziwe posłuszeństwo. Chrystus nie zostawia nas samych w naszych duchowych bitwach. Obiecuje swoim uczniom, że ześle od Ojca Ducha Świętego, kolejnego pocieszyciela. Kiedy Chrystus był z nimi, wstawiał się za nimi u Ojca, a teraz będzie działał w nich Duch, który od Ojca pochodzi. Chrystus był pocieszeniem dla swoich uczniów, kiedy był z nimi, a teraz, opuszczając ich, pośle im innego. Ojciec im to daje. Ten, który dał nam Syna jako naszego Zbawiciela, da nam również swojego Ducha jako naszego Pocieszyciela. To wieczne błogosławieństwo. Niech będzie z Tobą na zawsze, mówi Chrystus. Ze wszystkimi, którzy należą do Chrystusa aż do końca świata i nieskończonej wieczności. Ten Pocieszyciel jest Duchem Prawdy, którego znasz, jak mówi Chrystus. On jest Duchem Prawdy, prowadzi nas przez naszą posługę do wszelkiej prawdy. Chrystus jest prawdą i jest Duchem Prawdy. Świat nie może Go zaakceptować, ponieważ Go nie widzi i nie zna. Tam, gdzie triumfuje Duch tego świata, nie ma miejsca dla Ducha Bożego. Najlepszą wiedzą o Duchu Prawdy jest ta, która zdobywa się przez osobiste doświadczenia. Znasz Go, bo mieszka z Tobą i będzie w Tobie, mówi Chrystus. Uczniowie byli z Chrystusem i dlatego nie mogli nie poznać Ducha Prawdy. niezrównana pociecha, dar Ducha Świętego, dany jest tylko uczniom Chrystusa, a nie światu. Nie zostawię was sierotami, mówi Pan. Przyjdę do was. Bez względu na to, jak żałobne bywa życie chrześcijan, nigdy nie jest pocieszone, nigdy nie pozostają sierotami, ponieważ Bóg jest ich Ojcem. Pan przyjdzie do swoich uczniów po swoim zmartwychwstaniu, tak jak im mówił, trzeciego dnia powstanę. Będzie do nich przychodził nie tylko przez te 40 dni po zmartwychwstaniu, ale każdego dnia przez Ducha Świętego w znakach swojej miłości i łaski. Jeszcze trochę, a świat już mnie nie będzie widział, ale ty mnie ujrzysz, bo ja żyję, a ty będziesz żyć, mówi Chrystus. Świat, który odszedł od Boga, myślał, że wiedział już o nim dość i zażądał, weź go, ukrzyżuj go. To decyduje o losach świata. Nie zobaczy już Chrystusa, ale jego uczniowie będą mieli z nim społeczność, kiedy zostanie zabrany ze świata. W owym dniu poznacie, że ja jestem w moim Ojcu, a ty we mnie, a ja w tobie, mówi Chrystus. Te najświętsze tajemnice zostaną w pełni objawione w niebie. Teraz jeszcze nie zostało objawione, kim będziemy, ale tam zostanie objawione, że byliśmy. Początek doskonałej wiedzy nastąpi po wylaniu Ducha Świętego na apostołów. Każdy, kto jest godny otrzymania Ducha Prawdy, będzie wiedział, że Chrystus jest w Ojcu, a Ojciec w Nim. I że jesteśmy w Chrystusie, a Chrystus jest w nas. Kto ma moje przykazania i przestrzega ich, mówi Pan, miłuje mnie. Ten, nie ten, kto ma największą wiedzę i zrozumienie, nie ten, kto rozdaje swój majątek ze względu na niego, ale kto przestrzega jego przykazań. A kto mnie miłuje, mówi, będzie kochany przez mojego Ojca i będę go kochać i ukazywać mu się. Objawienie Boga jest cenne. Chrystus objawia się tylko tym, którzy przestrzegają jego przykazań. Tylko do tych, którzy szukają Boga i mimo wszystkich swoich porażek pędzą do Niego raz po raz, przychodzi zmartwychwstały Bóg. Niebo i ziemia, Bóg i człowiek i wszyscy ludzie są ze sobą związani więzami tej miłości. Amen.

Już za chwilę na antenie Radio Ortodoksja wysłuchamy audycji poświęconej świętym równym apostołom Cyrylowi i Metodemu, nauczycielom Słowian, których wspomnienie nasza cerkiew obchodzi jutro. Gościem programu będzie ojciec Andrzej Kuźma, patrolog, wykładowca prawosławnego seminarium duchownego oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W rozmowie z Dariuszem Kazimierowiczem ojciec Andrzej przybliży słuchaczom historię chrystianizacji ziem słowiańskich oraz niezwykłą misję świętych braci Cyryla i Metodego, którzy przynieśli Słowianom Ewangelię w zrozumiałym języku, tworząc podwaliny duchowej i kulturowej tożsamości narodów słowiańskich. Zapraszamy do pozostania z naszą anteną.

0: Gość Radia Ortodoksja.
1: Witam wszystkich słuchaczy Radia Ortodoksja. Mam przyjemność poprowadzić dziś audycję z cyklu Kto pyta, nie błądzi. A gościem Radia Ortodoksja jest ksiądz dr Andrzej Kuźma, patrolog, wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Chcielibyśmy przybliżyć naszym słuchaczom historię braci, którzy byli nauczycielami Słowian i którym zawdzięczamy chrzest i misję chrystianizacyjną naszych ziem.
2: W dniu 24 maja według nowego kalendarza, natomiast 13 dni wcześniej, to będzie 11 maja, obchodzone jest właśnie święto tych dwóch wielkich, jak my określamy, równych apostołom, Cyryla i Metodego. Rzeczywiście są to nasi nauczyciele, tak możemy powiedzieć i musimy tak powiedzieć, dlatego że absolutnie w znaczący sposób przyczynili się do chrystianizacji południowej Europy, a tym samym można powiedzieć części Rusi, ale też i ziem, które wchodzą dzisiaj w skład państwa polskiego. A więc są to nauczyciele, którzy w znaczący sposób wpłynęli na kształtowanie się chrześcijaństwa i właściwie przynieśli coś nowego, absolutnie nowego, trzeba powiedzieć, czego do tej pory nie było w chrześcijaństwie. To jest słowo o Chrystusie, słowo o wcielonym Bogu w języku, który był zrozumiały w większym lub mniejszym stopniu, prawda, dla ogromnych rzesz ludności zamieszkujących południowo-wschodnią część Europy. A więc jest to ogromne, przydajemy im ogromne znaczenie, ich nauce i ich wysiłkowi.
1: Ojcze, wiemy, że książę Mieszko I dokonał chrztu Polski w 966 roku. I od tej daty właściwie rozpoczyna się, czy kształtuje się też ryt łaciński. Ale także istnieją przesłanki, że wcześniej był to ryt bizantyjski, tak? W jaki sposób ten ryt bizantyjski za sprawą braci świętych Cyryla i Metodego wszedł najpierw na ziemię Wielkich Moraw, a z Wielkich Moraw tutaj na tereny nasze, dzisiejszej Polski.
2: Misja świętych braci Cyryla i Metodego w świeckim życiu Konstantyna i Michała, prawda, rozpoczyna się mniej więcej od roku 862 na Morawach. Obydwaj bracia pochodzili z wielodzietnej rodziny, wykształconej rodziny z Tesalonik w dzisiejszej Grecji, prawda, ówczesnej granicy Macedonii, ale też i zamieszkiwanej przez napływową ludność słowiańską. Napływowych Bułgarów, prawda, którzy absolutnie zalali Bałkany. Trzeba pamiętać, że Bułgarzy to nie są Słowianie, to są narody, które prawdopodobnie z Azji Mniejszej dotarły do Europy i absolutnie przyjęły kulturę słowiańską i stały się, można powiedzieć, propagatorem kultury słowiańskiej, sami nie będąc Słowianami. A więc apostołowie Cyryl i Metody wysłani przez cesarza Michała, prawda, od roku mniej więcej 862 na zaproszenie księcia wielkomorawskiego Rościsława, prawda, rozpoczynają swoją misję, głoszenie Słowa Bożego, nauczanie o Chrystusie właśnie na Morawach. Język słowiański był językiem, które rozumiała znacząca część mieszkańców Bałkan. Natomiast ten język był językiem mówionym, tak jak wiele języków zresztą barbarzyńskich. Był to język mówiony, który nie miał wersji pisanej. I wielkie dzieło, którego dokonali równi apostołom Cyryl i Metody, to stworzenie na bazie języka greckiego, bo to był język jak gdyby ich rodzimy, język grecki, ale posługiwali się też językiem słowiańskim, tym językiem mówionym, który nie zawsze, który właściwie nie był językiem zapisywanym. Natomiast był językiem rozumianym i trzeba było stworzyć pewien system literowy, alfabet, mówiąc krótko, tak aby stało się możliwym zapisywanie tych słów, które brzmią w języku słowiańskim. I to było jak gdyby główne ich dzieło. Czy ten język słowiański był jednakowy wszędzie? Raczej nie. Były to różnego rodzaju typy języka słowiańskiego, tak jak i dzisiaj mamy język słowiański podzielił się na szereg języków narodowościowych. A więc prawdopodobnie stworzono pewien język klasyczny, który w większej lub mniejszej mierze był rozumiany przez mieszkańców Bałkan, przez Morawian również, przez plemiona, z których wywodzą się Polacy też, prawda? Ten język był rozumiany i można było go zapisywać. Trzeba pamiętać o tym, że do IX wieku posługiwano się w liturgice albo w kazaniu jedynie językiem greckim lub językiem łacińskim. Prawda, mowa jest u braci Sołuńskich o herezji trójjęzycznej, prawda, gdzie było powiedziane, że można wykorzystywać do mówienia o Bogu jedynie język właśnie grecki, łaciński i hebrajski. Hebrajski był raczej mało wykorzystywany, prawdopodobnie w początkowej formie życia cerkwi. Natomiast do wieku IX nieznane było wykorzystywanie innego języka. Można mówić o języku syryjskim, prawda? Ale było to związane już z terenami znacząco schrystianizowanymi, ale też ten język w znaczącej mierze nie zaistniał. Gdyby klasyka skłaniała się ku Grece i ku łacinie. I dlatego misja Cyryla i Metodego okazała się taka ważna, innowatorska. Prawda, ich oskarżano o to, że wprowadzają herezję i biskupi niemieccy, którzy prowadzili swoją misję już na terenach na terenie Moraw, oskarżali ich o herezję i bracia, którzy z błogosławieństwa patriarchy Focjusza najpierw wybrali się na swoją misję, tutaj jak gdyby szukali oparcia i wsparcia wśród już biskupów łacińskich, to znaczy biskupa rzymskiego. I dlatego też w roku 868 obydwaj byli zmuszeni, prawda, jechać do Rzymu, poskarżyć się na biskupów łacińskich, którzy oskarżają ich o herezję, którzy przeszkadzają im w prowadzeniu misji. Trzeba powiedzieć, że jest to okres, kiedy nie ma jeszcze podziału kościoła. Jest jeden kościół. Jeśli chodzi o różnorodność językową, grecką i łacińską, prawda, ona istniała mniej więcej od początku, niemniej jednak nie był to kościół podzielony, to był kościół ten sam. Dlatego też, gdyby usprawiedliwionym było, aby bracia Sołuńscy pojechali poskarżyć się dla biskupa rzymskiego i biskup rzymski, Hadrian II, absolutnie misję braci Sołuńskich pobłogosławił i no, trudno powiedzieć, że zezwolił, prawda? Wyraził swoją zgodę, aby biskupi niemieccy nie przeszkadzali w prowadzeniu tejże misji. A więc z jednej strony bracia Sołuńscy działali z błogosławieństwem patriarchy Konstantynopola, z drugiej strony jak gdyby działali też za zgodą ówczesnego biskupa rzymskiego, którego powiedzmy jurysdykcyjne granice nie były tak jasno zdefiniowane jak dzisiaj, natomiast sięgały różnych części, na przykład Sardyka w IV wieku, to dzisiejsza Sofia, była w jurysdykcji biskupa rzymskiego. Natomiast tereny, o których mówimy, o Morawach, one gdyby te wpływy łacińskie i wpływy bizantyjskie w formie słowiańskiej już dopiero się kształtowały. I ukształtowały się w ten sposób, prawda, że w XI wieku już wpływy, tam gdzie były wpływy bizantyjskie, to jest wpływy greckie, ta część pozostawała jak gdyby wierna dla Konstantynopola, natomiast ta, która była związana z kulturą łacińską, z misją łacińską, ta była jak gdyby, czy tak można powiedzieć, podporządkowana, ale przynależała do biskupstwa rzymskiego. Natomiast jeśli chodzi o chrzest Mieszka I, prawda, absolutnie istnieją historyczne przesłanki, a wręcz wśród niektórych naukowców dowody, którzy dowodzą, że książę Mieszko I w rzeczywistości przyjął chrzest w rycie właśnie bizantyjskim, w rycie słowiańskim. Natomiast kiedy już zawierał związek małżeński z Dąbrówką, wówczas trzeba było, aby wszedł jak gdyby w orbitę wpływów łacińskich. Nie oznacza to, że jak gdyby podziału w kościele, to jego jeszcze nie ma, tego podziału, ale trzeba było być łacinnikiem, prawda, żeby zaistnieć w orbicie państw zachodnich. Więc w naszym pojęciu, czy ten chrzest był w rycie bizantyjskim, prawdopodobnie był, czy jeszcze był, czy już czy w łacińskim, no to absolutnie możemy uważać jako chrzest księcia późniejszego państwa, zarysu państwa polskiego, jako absolutnie związany z naszą kulturą i z naszą tradycją.
1: Wróćmy jeszcze do języka słowiańskiego. Gdybyśmy przełożyli na nasze czasy obecne, język cerkiewnosłowiański jest wykorzystywany przede wszystkim w liturgii. A jak dzisiaj społeczeństwo wierni Cerkwi Prawosławnej odbierają język cerkiewnosłowiański? Czy jest to język dla nich trudny? Czy są tendencje wprowadzania języka polskiego coraz częściej zauważane w cerkwiach? Jak wy się do tego odnosicie?
2: Co się da zauważyć, to w tych krajach, gdzie tak tradycyjnie, powiedzmy, język cerkiewno-słowiański rodził się, tak? Mówię o Bałkanach, choć jest Bułgaria, Macedonia czy Serbia. Co ciekawe, te cerkwie przechodzą na swoje języki narodowe. Owszem, też odbywają się nabożeństwa w języku cerkiewnosłowiańskim, natomiast w coraz większej mierze nabożeństwa odbywają się w języku narodowym. Chyba takimi miejscami, gdzie bardzo wielką wagę przydaje się dla języka cerkiewnosłowiańskiego, pozostaje nasza cerkiew w Polsce i wydaje się, że cerkiew rosyjska ogromną wagę przywiązuje do języka cerkiewnosłowiańskiego i w bardzo niewielu miejscach odbywają się nabożeństwa w języku rosyjskim. Więc absolutnie dominującym jest język cerkiewnosłowiański. Wydaje mi się, że tutaj trzeba pewnej otwartości i zrozumienia jednych i drugich. Kilka tygodni temu byłem w Rumunii. Rumuni nie są Słowianami, są łacinnikami, używają swego języka rumuńskiego, prawda? I tak rozmawiając z nimi, między sobą nie rozmawiali, prawda? I usłyszałem taką sentencję, prawda, że jak to można modlić się w języku, który jest martwy, który jest nieużywany. A więc dla nich jest to ich uzasadnienie, używanie i użycie języka żywego, tego, którego oni używają w codziennym życiu. Natomiast w naszej apologii czy obronie języka cerkiewnosłowiańskiego, mamy, prawda, wysuwamy często argument, że właśnie język cerkiewnosłowiański nie posiada słów niemiłych, tak? Takich, których w codziennym życiu my używamy, które bluźnią, chociaż język również zawiera pewne bluźnierstwa, natomiast jak gdyby język, który używamy, on jest czysty, on jest tylko językiem liturgicznym. I to jest prawda. A więc uważam, że tutaj trzeba pozostawać otwartym. To, co bracia sołuńscy stworzyli, to, co bracia stworzone słowińscy wprowadzili, gdyby oskarżając w trójjęzycznej herezji tych, którzy im bronili mówić w języku słowiańskim, prawda, abyśmy nie stworzyli nowej herezji, właśnie tworząc języka cerkiewno-słowiańskiego pewnego rodzaju pomnik, którego nie można ruszyć. Tak? To znaczy pozostaje taki powinien pozostawać. Trzeba pamiętać, że język cerkiewno-słowiański, który używamy dzisiaj, on absolutnie znacząco odbiega od tego, który był używany przez braci Cyryla i Metodego. Więc to są różne języki. Niemniej jednak klasyczny język słowiański w redakcji ruskiej, można powiedzieć, tak, jest najbardziej rozpowszechnionym. I właśnie ten, którego my używamy, jest to język cerkiewno-słowiański w redakcji ruskiej. Redakcje bałkańskie były inaczej brzmiały. Więc jest to rzeczywiście język piękny, język bogaty, a z drugiej strony, prawda, staje się językiem mało zrozumianym, mało zrozumiałym. I dlatego też chyba w obecnym czasie w naszej cerkwi jesteśmy świadkami coraz szerszego wchodzenia języka polskiego. On wchodzi na razie jako język kazań, prawda, kazanie my nie mówiliśmy w języku cerkiewno-słowiańskim, ale mówiliśmy w języku rosyjskim. Natomiast w tym wypadku język rosyjski jest zamieniany językiem polskim, co uważam jest rzeczą naturalną. Szkoda, prawda, że języków może narodowych jest nie tak dużo i my ich w jakiś sposób ich nie propagujemy w naszych kazaniach. Natomiast właśnie wchodzi język polski. Natomiast w takim użyciu liturgicznym język ten jest niemocno używany w naszej cerkwi. Widzę, że, może nie widzę, a my wszyscy widzimy, słyszymy, że lektura Ewangelii, apostoła odbywa się najczęściej w dwóch językach. Rzadko kiedy bywają modlitwy wygłaszane w języku polskim. Właściwie chyba w obecnych czasach bardziej jest język wykorzystywany, znaczy zamieniany na język polski właśnie w lekturze Pisma Świętego i to najczęściej Nowego Testamentu. Szkoda, że my nie czytamy psalmów na przykład w językach takich, które byłyby zrozumiałe, a czy peremii, które są na świętocznym w soboty, czy może nie w soboty, a w dni, które poprzedzają święta, to nam wzbogaciłoby bardzo mocno na naszą świadomość, naszą wiedzę teologiczną i naszą znajomość Pisma Świętego. No więc czy język jest zapominany? Myślę, że nie, on, język cerkiewno-słowiański nie zniknie. On pozostanie językiem takim ważnym, językiem, który będzie używany pomimo tego, że w tych właśnie takich ważnych cerkwiach jak bułgarska czy serbska jest on już wyprowadzany i zamieniany jest na języki narodowościowe. U nas jak gdyby ta tendencja nie jest aż taka silna. I wydaje mi się właśnie, że tak jak powiedziałem, język cerkiewno-słowiański w naszej kulturze i świadomości długo, długo będzie pozostawał.
1: Zatem nie ma takiej obawy, że wprowadzanie języków nowożytnych powodowałoby utracenie tego bogactwa głębi, które zawiera język cerkiewno-słowiański?
2: Myślę, że nie. Chociaż są różne typy ludzi. Nas, wiernych, którzy absolutnie chcą rozumieć język, to, co jest czytane, to w jaki sposób modlimy się. To jest jeden typ nas wierzących, prawda, praktykujących. I drugi typ, którzy nie muszą i niekoniecznie chcą rozumieć intelektualnie to, co jest czytane i to, co jest wypowiadane, a wystarczającym jest ta świadomość, przeżywanie głębokości duchowej tekstów, których my nie zawsze rozumiemy. Więc to jest taki typ ludzi, prawda? Wielu z nas jest takich, którzy nie musimy, prawda, rozumieć. Chcemy, uczymy się, natomiast trzeba mieć świadomość, że to trzeba po prostu się uczyć. Bardzo często ci, którzy uczą się języków obcych, angielski, czy niemiecki, czy francuski, kiedy słyszą nabożeństwo w tych właśnie językach, wiele rzeczy zaczynają rozumieć. I wydają się, prawda, one takie inne, prawda. Wynika to chyba z nastawienia nas. Natomiast czy my utracimy głębię? Chyba głębia wiary nie zamyka się w języku. Na pewno to pomaga. Ale to, powtórzę jeszcze raz, to zależy chyba od człowieka, od indywidualności. Co komu bliższe jest sercu? Ty, czy tekst, zrozumienie, czy, prawda, właśnie ten język, który jest w pewien sposób i na swój sposób tajemniczy.
1: Wróćmy jeszcze na chwileczkę do świętych braci. Powiedzieliście, że zamieszkiwali oni Saloniki. Zatem rodzi się takie pytanie, skąd u świętych braci wynikała znajomość języka słowiańskiego? Czy oni specjalnie studiowali ten język słowiański, czy może wynikało to z tej ludności napływowej, o której wspomnieliście?
2: W IX wieku ludność miasta Salonik pozostawała prawdopodobnie dwujęzyczna. To jest język grecki, jako warstwy, można powiedzieć, kulturalnej, wykształconej, i język, którym, jeśli nie wszyscy, to znacząca część miasta, a szczególnie okolic Tesalonik, po prostu posługiwano się. Można powiedzieć, tak jak nasze wsie podlaskie, które posługują się różnymi dialektami podlaskimi, które niekoniecznie są zapisywane.

0: zapewnione, że tak to rzeczywiście było, ale w wielu opracowaniach i przekonaniach jest to jest sugerowane i wcale absolutnie tak mogło być. To jest język cerkiewno, może nie cerkiewno-słowiański, słowiański był używany przez nich jako język ichni. Z tym, że to nie był język pisany, to był język mówiony. Powszechnie rozumiany, ale nie pisany. Także nie musieli studiować tego języka, a trzeba było stworzyć jakąś formę czy system, aby ten język w jakiś sposób zapisać. I na bazie języka greckiego stworzono język słowiański, odpowiadający właśnie temu greckiemu alfabetowi. Nawet jeśli czytamy teksty Ewangelii, prawda, zauważymy, że wiele tekstów, które są które, nie wiem dlaczego, w języku słowiańskim czy nie było, czy nie istniały, przyjęto z języka greckiego. Na przykład w Ewangelii, kiedy mowa jest o kogucie, który zapiął i Piotr się zapał, mowa jest o alektore. Alektor, prawda, to jest słowo greckie, które wprowadzono do języka słowiańskiego. I takich jest wiele, wiele słów. Składnia, gramatyka absolutnie jest podporządkowana językowi greckiemu. I mój taki były nauczyciel, pamiętam, to był Cypryjczyk, ojciec Andrzej Firilas, on mówił, że nie ma takiego przekładu Ewangelii, które odpowiadałoby tak wiernie greckiemu tekstowi, jak język słowiański, jak przekład cerkiewno-słowiański. Dlatego też, jak gdyby ta składnia jest inna, czasem słowa są dobierane, rodzaje, czasy odpowiadają języku greckiemu mniej więcej, prawda? I to sprawia, że ten język jest trudny, prawda? Ale chyba to było też intencją braci Sołuńskich, aby ten język był jak najbardziej wierną kopią języka greckiego, zrozumianą kopią, tak? Już kalką swego rodzaju, ale żeby był on zrozumiany. I tak stworzono. I rzeczywiście, jeśli porównamy tekst słowiański i tekst grecki Ewangelii, to widzimy, że tam absolutnie szyk zdania, niemalże słowo w słowo pasuje do siebie.
1: I może już tak na koniec, jakie przesłanie moglibyśmy skierować do wiernych właśnie pod kątem języka cerkiewno-słowiańskiego?
0: Wydaje mi się, że trzeba otwartości i do języka słowiańskiego, ale też do innych języków. Nie można się zamykać w czymś i twierdzić, że prawda absolutnie to nie podlega zmianie, bo tak otrzymaliśmy naszych przodków, bo chyba i nasi przodkowie, w tym, że i Cyryl, i Metody, prawda, ich intencją było, aby Pismo Święte, aby Słowo Boże było zrozumiane, abyśmy nie wpadli w drugą herezję, prawda? To jest, zamknęli się w języku cerkiewno-słowiańskim i twierdzili, że inne języki są niepotrzebne, wystarczy ten język. Potrzebna jest ta otwartość na inne języki, ale też i potrzebna jest otwartość i świadomość zachowania języka cerkiewno-słowiańskiego. Dla wielu z nas on jest językiem jak gdyby naszej duszy, znam duchownego, który z pochodzenia jest Rosjaninem, natomiast wychował się i mieszka od dzieciństwa we Francji i służy w języku francuskim, ale mówi, kiedy on się modli, kiedy prawda, czuje modlitwę, to modli się w języku cerkiewno-słowiańskim. Więc to jest język swego rodzaju takiej duszy, a z drugiej strony nie trzeba się zamykać, prawda, na inny wymiar języka. Ważne jest, aby to, co bracia Sołuńscy wnieśli, to jest żywość Słowa Bożego, żywość życia w Chrystusie, wypełnienie Ewangelii, aby ono zaistniało w naszym życiu. Czy to będzie w formie cerkiewno-słowiańskiej, bardzo dobrze, ale to też może absolutnie zaistnieć w innej formie. I tutaj ta otwartość jest potrzebna. Nie czynić herezji z języka cerkiewno-słowiańskiego, prawda? Tak jak to nazywali bracia Sołuńscy, a z drugiej strony na ile to możliwe, starać się zachować, bo to jest nasz wielki skarb. I jakby nie było, coś,

0: co jakby wskazuje na wielką rodzinę w Europie, czy centralnej, czy wschodniej, czy południowej, właśnie na pochodzenie słowiańskie i na gdy spuściznę braci świętych Cyryla i Metodego.
1: Serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był ksiądz dr Andrzej Kuźma, wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

Jutro nasza cerkiew wspomina świętych równych apostołom Cyryla i Metodego, nauczycieli Słowian. To szczególne święto dla wielu parafii i wspólnot noszących wezwanie świętych braci. Swoje święto parafialne obchodzą m.in. Kaplica Akademicka w Warszawie, parafie w Orli, Maćkowiczach, Białowieży, Wrocławiu, Białej Podlaskiej, Sandomierzu, a także kaplica domowa arcybiskupa białostockiego i gdańskiego i kaplica w niepublicznej szkole podstawowej świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku. W Polsce działa również Bractwo świętych Cyryla i Metodego, które od wielu lat prowadzi działalność edukacyjną, charytatywną i kulturalną. Bractwo prowadzi m.in. szkołę podstawową i wiele przedszkoli. Wspiera wychowanie dzieci i młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich oraz troszczy się o zachowanie duchowego i kulturowego dziedzictwa Podlasia. To właśnie Cyryl i Metody pokazali nam, jak ważne jest przekazywanie wiary, nauki w języku zrozumiałym dla ludzi. Ich dzieło do dziś inspiruje kolejne pokolenia wiernych do troski o edukację, kulturę, życie duchowe. Wszystkim duchownym i wiernym wspólnot noszących wezwanie świętych braci składamy serdeczne życzenia duchowej radości oraz opieki świętych Cyryla i Metodego.

0: Godzina 17 to czas wspólnej modlitwy na antenie Radia Ortodoksja. Już za chwilę zapraszamy do wysłuchania retransmisji nabożeństwa całonocnego czuwania przed siódmą niedzielą po Wielkanocy, niedzielą świętych ojców pierwszego Soboru Powszechnego. Jutro nasza cerkiew będzie również wspominać świętych równych apostołom Cyryla i Metodego, nauczycieli Słowian, którzy przynieśli światło Ewangelii narodom słowiańskim i stali się fundamentem chrześcijańskiej kultury oraz duchowości Słowian. Zapraszamy do wspólnej modlitwy przy retransmisji nabożeństwa całonocnego czuwania.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
2: Ostanie Cię.

0: Radio Nadziei, Miłości i Wiary.
1: Wysłuchaliśmy retransmisji nabożeństwa całonocnego czuwania przed siódmą niedzielą po Wielkanocy, niedzielą świętych ojców pierwszego Soboru Powszechnego. Mamy też przeddzień wspomnienia świętych równych apostołom Cyryla i Metodego, nauczycieli Słowian. Ich apostolska działalność pozostaje świadectwem gorliwej służby Bogu. Dziękujemy wszystkim słuchaczom za wspólną modlitwę na antenie Radio Ortodoksja. O godzinie 20 wyemitujemy jeszcze modlitwy przed świętą Eucharystią, które przygotowują nas do niedzielnego nabożeństwa.

Szanowni słuchacze, jutro nasza cerkiew będzie obchodzić siódmą niedzielę po Wielkanocy, niedzielę świętych ojców pierwszego Soboru Powszechnego. W tym dniu wspominamy świętych ojców zgromadzonych na soborze w Nicei w 325 roku, którzy bronili prawdziwej wiary przed herezją Ariusza i wyznali, że Jezus jest prawdziwym Bogiem, współistotnym Ojcu. Cerkiew ustanowiła to wspomnienie po święcie wniebowstąpienia Pańskiego, przypominając wiernym, że Chrystus, który wstąpił do nieba, pozostaje prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Święci ojcowie pierwszego Soboru Powszechnego swoją nauką i świadectwem umocnili jedność cerkwi oraz zachowali nieskażoną prawdę Ewangelii. Podczas jutrzejszej Ewangelii usłyszymy modlitwę Chrystusa skierowaną do Ojca za swoich uczniów i wszystkich wierzących. To szczególne wezwanie do jedności, miłości, odpowiedzialności za życie duchowe całej wspólnoty cerkwi. Jutro wspominamy również świętych równych apostołom Cyryla i Metodego, nauczycieli Słowian, którzy przynieśli światło Ewangelii narodom słowiańskim i stali się fundamentem chrześcijańskiej kultury. Zapraszamy na hymn do świętych braci. Amen.

Już za chwilę na naszej antenie zapraszamy na żywoty świętych syna Ksarionu. Poznamy niezwykłe historie ludzi, którzy swoim życiem pokazali, czym jest prawdziwa wiara, odwaga, miłość do Boga. Wśród nich będzie apostoł, męczennik oraz święta, o której mówimy, że była szalona dla Chrystusa. Zapraszamy.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina pamięć świętego Szymona Zeloty. Święty Szymon Zelota jest wspomniany przez świętego Łukasza wśród 12 apostołów. Według starożytnej tradycji był on oblubieńcem na weselu w Kanie Galilejskiej. Właśnie dla niego Jezus Chrystus uczynił pierwszy cud w swojej posłudze w świecie, przemieniwszy wodę w wino. Zobaczywszy ten cud, Szymon uwierzył z całego serca, porzucił żonę, dom i rodzinę oraz poszedł za Chrystusem, oblubieńcem czystych dusz. W dniu Pięćdziesiątnicy, znajdując się w Wieczerniku wraz z innymi apostołami, otrzymał dar Ducha Świętego, zstępującego w postaci ognistych języków. Napełniony Bożą gorliwością dla zbawienia swoich braci, poszedł on głosić Ewangelię w różnych krańcach ziemi, przede wszystkim w Afryce, gdzie dobrą nowinę przyjęły Mauretania i Libia. Według tradycji doszedł on do Wielkiej Brytanii, gdzie oświęcił swoim nauczaniem wielu pogan. Święty apostoł Szymon został ukrzyżowany przez czcicieli bożków, podobnie jak jego Pan Jezus Chrystus, i został pochowany w tej ziemi, żeby stać się nasieniem dla rozwoju chrześcijaństwa.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętą Izydorę szaloną dla Chrystusa. W żeńskim monasterze znajdującym się naprzeciw monasteru świętego Pachomiusza na przeciwległym brzegu Nilu w IV wieku żyła mniszka, która wydawała się być szaloną i opętaną przez biesa, co wywoływało niechęć ludzi do niej. Ubrana w łachmany, wykonywała najpodlejsze prace w kuchni i zadowalała się tym, co pozostawało na stole. Pewnego dnia znany asceta święty Pityrym otrzymał od anioła polecenie, żeby udać się do tego monasteru i zażądać spotkania ze wszystkimi siostrami. Ponieważ nie uznano za właściwe zaproszenie Izydory, święty nakazał ją przyprowadzić. Gdy się ukazała, padł do jej stóp i powiedział: „Pobłogosław mnie”. Siostry sprzeciwiły się temu i mówiły, że jest to osoba szalona i godna nagany, lecz Pityrym powiedział, że zasługuje na to, żeby być matką duchową ich wszystkich, ponieważ nie znieważyła i niewyszydzana nigdy nie oddaliła swego serca od Boga. Po odejściu Pityryma siostry bez przerwy przepraszały ją i okazywały jej szacunek, a Izydora opuściła wtedy w tajemnicy monaster i zakończyła swoje dni w nieznanym miejscu.

Dzisiaj cerkiew liturgicznie wspomina świętego męczennika Hezechiusza z Antiochii. Święty męczennik Chrystusowy Hezechiusz należał do arystokratycznego rodu. Był senatorem, zajmował honorowe stanowisko magistra i służył na cesarskim dworze w Antiochii za rządów Maksymiana Daili. Gdy cesarz wydał edykt, żeby wszyscy, którzy służą w jego armii lub na dworze, pod groźbą pozbawienia stanowiska złożyli ofiary pogańskim bogom. Hezechiusz, bardziej troszcząc się o miłość Chrystusową niż o ziemską chwałę, publicznie zrezygnował ze stanowiska i opuścił pałac. Maksymian w gniewie kazał go aresztować. Aby zhańbić Hezechiusza, cesarz kazał zedrzeć z niego szaty i ubrać w kobiecą tunikę oraz skierował do pokojów kobiecych, żeby prządł wełnę. Po pewnym czasie władca wezwał chrześcijanina i zapytał: czy nie jest ci wstyd, Hezechiuszu, że nie tylko straciłeś stanowisko, ale popadłeś w tak poniżający stan, z którego chrześcijanie nie mogą ci pomóc się wydostać? Święty odpowiedział na to: chwała, którą ty dajesz cesarzu, jest przemijająca, a ta, którą da nam Chrystus, jest wieczna i nie ma końca. Ogarnięty bezsilną złością tyran kazał przywiązać do prawej ręki świętego ciężkie żarno i wrzucić go w wody rzeki Orontes.

zmienia w życiu praktycznym w świetle przygotowań dokumentu na Sobór Ogólnoprawosławny. Ważność postu i jego wypełnianie dzisiaj. Prelekcję wygłosi ojciec Andrzej Kuźma. Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych.

0: Szanowni słuchacze, ostatnim punktem naszego dzisiejszego programu są modlitwy przed Świętą Eucharystią, które wysłuchamy już za chwilę na naszej antenie. Przypominamy, że jutro Cerkiew będzie obchodzić siódmą niedzielę po Wielkanocy, niedzielę świętych ojców pierwszego Soboru Powszechnego, a także wspomnienie świętych równych apostołom Cyryla i Metodego, nauczycieli Słowian. Podczas jutrzejszej liturgii usłyszymy fragment Ewangelii według świętego Jana, w którym Chrystus modli się do Ojca za swoich uczniów i za wszystkich wierzących. Cerkiew przypomina nam w ten sposób o jedności, duchowej odpowiedzialności oraz modlitwie Chrystusa za całą Cerkiew. W apostolskim czytaniu usłyszymy również słowa skierowane do pasterzy Cerkwi, zachęcające do troski o powierzony lud oraz wytrwałość w głoszeniu Ewangelii. Jutrzejsza Ewangelia przypomni nam także modlitwę Chrystusa za wszystkich wiernych, którzy przez wieki będą głosić i zachowywać Ewangelię. To wezwanie do jedności, wierności oraz odpowiedzialności za życie duchowe całej Cerkwi. Zapraszamy Państwa również jutro, niezmiennie od godziny 16, do wspólnego spotkania na antenie Radio Ortodoksja. Żegna się z Państwem Katarzyna Kiczko. Życzymy spokojnej, dobrej nocy. Sława Jezusu Chrystu.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
2: Modlitwa mi świętych ojców.